To jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.

Raz, dwa, trzy, cztery. Uwaga, próba mikrofonu. Próba. O, jesteśmy już na żywo. Dobra. To lecimy, lecimy. Gramy. Gramy dla was. Dzień dobry, wieczór. Witam serdecznie w wakacyjny. Właściwie drugi już wakacyjny program polskiego grania. Tak, polskie granie, polska muzyka, polscy wykonawcy. No i ja. Uwaga, nie tylko jako prezenter, ale właśnie w zeszłym tygodniu zadebiutowałem jako twórca cyfrowy, przez duże F oczywiście pisane. Bo były piosenki takie bardziej takie o lecie. No i tam jedną piosenkę ja stworzyłem. Tak, dokładnie stworzyłem. To było stworzone przez AI. Znaczy przeze mnie, dzięki AI. Tak, a którą... To wam nie powiem. Dobra. A żeby było ciekawiej, to wam jeszcze powiem, że 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa i słuchacie nas w każdy czwartek o godzinie 19, wtedy jest premiera. Jeżeli nie macie czasu, albo przegapiliście audycję, czy przegapicie audycję, albo wiecie, że przegapicie, to oczywiście możecie posłuchać powtórek. Powtórki są w sobotę o 8 rano i w niedzielę o 9 wieczorem. Przy czym warto słuchać czwartki, bo czasem tych powtórek nie ma. Wszystko zależy od tego, kto zapuszcza. Jeżeli zapuszcza program powtórki szefowa, to zawsze są. Jeżeli ktoś inny, a ona, jak ona jest na urlopie, to może nie być. A pamiętajcie, że teraz jest sezon urlopowy, także zapraszam w czwartek o 19. Dobra. Jeżeli... Jeszcze jedna formułeczka szybciutko. www.szmu.or.uk. Szmu pisane S-H-M-U. I to jest miejsce, gdzie możecie mnie słuchać z całego świata. Z każdego miejsca, gdzie po prostu Starlinki latają. Nie? Wiadomo. No, czyli tam, gdzie jest internet. A wy go łapiecie. No, dobra. Pierwsza piosenka dzisiaj, bo dzisiaj będzie lekko, fajnie i przyjemnie. Na początku będzie trochę znowu o lecie, a potem będzie tanecznie. A że lubię tańczyć i to lubię tańczyć latynę, to będzie baciatowo, chyba salsowo, pewnie też. Nie, chyba nie będzie salsowo, ale będzie na pewno baciatowo i chyba jedną kizombę tam wtrąciłem. No dobra. Szkockie lato, to było przed chwilą i to tak jak, nie wiem czy słyszeliście, ale to byłem ja. Znaczy nie całkiem ja, bo ja to tylko stworzyłem. Stworzyłem ten głupi tekst. Znaczy inaczej, tekst miała być głupia piosenka, a wyszło szkockie po prostu lato. I bardzo fajnie. I bardzo fajnie, bo ta piosenka idealnie wpisuje się w to, co mamy za oknem. Rano ciepło, to znaczy jak siedzę w pracy, to oczywiście wyjeżdżam do pracy, jest bardzo często bezchmurne niebo, super słoneczko zaczyna świecić, w pracy jestem, widzę, pięknie będzie, po pracy gdzieś pójdę. Tak. Praca się kończy i zaczyna padać deszcz. Bo ja idę, oczywiście, że idę. Idę do domu. No. No to dobra. Było fajnie, także było moja twórczość przez duże F przed chwileczką, a teraz będzie Klaudia Zielińska i znowu czuję lato, to posłuchajmy.

Tak, znowu czuję lato. To było przed chwileczką Klaudia Zielińska, teraz następna piosenka Lato, Lato, Lato. To będzie Doda i Sana. Ale od początku oczywiście, od początku, bo to nie może tak być.

Takie męskie fazy śpiewano-mówione. Frazy, fazy, nieważne. Lato jest, może mi się tam mylić, nie? To był Sentino. Także Sentino doda i tam jeszcze na dokładkę dołożyła się Sanach i to była piosenka Lato. Miłego lata to następna pioseneczka, też w takim lekkim, chyba lekko tanecznym stylu, nie wiem, po prostu mam nadzieję, że tak jest po prostu. Margaret i Miłego lata.

No i się nie pomyliłem, że tak tanecznie. A czy tanecznie, nie wiem, ja do tego nie umiem tańczyć akurat. Ja tańczę do czegoś innego, a to do czego ja tańczę będzie troszeczkę później. Następny kawałek, Oskar Cyms na niebie, to też pewnie o lecie. Nie. Ci, co lubią Oskara, to pewnie będą wiedzieli. Ja lubię jego głos. Akurat lubię jego głos. Jego głos mi się bardzo podoba, dlatego będzie grane. Na niebie.

0: No i się nie pomyliłem. Wiecie co, lubię nawet tą piosenkę. Fajna jest i Oskar ma fajny głos. Tak, tak, ma fajny i znam tą piosenkę. Tylko po prostu nie skojarzyłem tytułu. Wiecie?
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: Z reguły dżingle rozdzielają style albo zespoły, albo i tak dalej. No wiecie co. A dzisiaj akurat się nie udało, bo mam jeszcze dla was jedną piosenkę bardzo wakacyjną. I to będzie Grupson. No i wakacje.
1: Gdzie muzyka?

No to tak, tak lekko złośliwie było, jeżeli o mnie chodzi, dla was. Potraktujcie to jako taki złośliwy żarcik, bo lato w Szkocji praktycznie się skończyło, było, minęło. Wiecie jak to jest, lato zaczyna się 1 lipca o godzinie 23:59, a kończy się o 2 lipca o godzinie 00:01. No tak to jest niestety tutaj w Szkocji. Wiecie, teraz tak, przechodzimy do drugiej części. Tym razem będzie część taneczna, ze względu na to, że lato to wiadomo. Hulanki, zabawy, tańce, bo jak gdzieś jedziemy się, to nie pracujemy, to trzeba się wyskakać i pobawić, żeby było co wspominać. Więc teraz kawałki taneczne. Kawałki taneczne, ale wybrałem to, co ja lubię tańczyć. Także sorry, to jest moja taka prywata dzisiaj. I uwaga, i pierwszy kawałek, który mi wyszedł, jeżeli chodzi o właśnie AI. Mam nadzieję, że się wam spodoba. A za chwilę powiem, dlaczego ten, który mi wyszedł.

No tak. Tak to właśnie brzmi. Powiem wam, że to jest moja pierwsza wypocinka, którą wykreowałem. Skąd się wzięło to? To moje kreowanie muzyki. No taki z przypadku, jak zwykle u mnie to bywa, z przypadku. Mam takich znajomych fajnych, którzy się troszkę poprztykali i się rozeszli. Wiecie? I co się okazało? On tak bardzo zależało mu, żeby odzyskać swoją panią, że stworzył właśnie dla niej piosenkę, przepiękną baladę. Naprawdę fajną. Powiem wam, że mi się bardzo podobała. I wiecie co? Była tak zauroczona tą baladą, że no chłopak, chociaż nie umiał śpiewać, nie umiał grać, nie umiał nic, zrobił dla niej po prostu super, naprawdę super kawałek. Może kiedyś po prostu poproszę ich, żeby mi go dali tutaj, żeby mam w radio zagrał. Naprawdę fajne. No i tak się to stało, że po prostu się zeszli i tak fajnie po prostu, bo przez AI. No ja stwierdziłem, że tak, jeżeli on może, to dlaczego ja mam nie spróbować? No i takie beztalenci jak ja zaczęło się chyba 3 miesiące temu uczyć po prostu jak kreować piosenki. No i ta właśnie piosenka, którą przed chwilą słyszeliście, Kroki po skórze, to była pierwsza moja piosenka, która wyszła tak jak chciałem. To znaczy był i w miarę fajny tekst i no naprawdę fajny ryb, jeżeli chodzi o tańczenie baciaty. Dobra, druga moja wypocinka, ale to już całkiem niedawna, to było, to nazwałem ją Tańcz ze mną wolno, bliżej niż blisko. Posłuchajcie.

Wiecie, tak, bardzo często siedzę sobie w pracy, jak mi maszyna dłużej tnie. No, pracuję tam w takim miejscu, gdzie maszyny po prostu za mnie coś wycinają. Więc jak mi maszyna trochę dłużej tnie, to wtedy sobie mam kartkę przy sobie i sobie staram się napisać jakieś teksty piosenek właśnie. Staram się oczywiście rymować to. Czasem mi nie wychodzi, czasem mi powstają głupie rymy, ale potem po prostu wpisuję ten tekst i proszę AI o obróbkę tego. Bo na początku polegałem tylko na AI-u, ale to były głupie teksty. Także po prostu, jeżeli chcecie robić od razu dobrze, to wam podpowiadam. Piszcie własne teksty. AI może tam to poprawić gdzie niegdzie. No i dorabiajcie do tego muzykę. No. Powiem wam tak. Fajna zabawa jest przy tym. Naprawdę fajna. Szczególnie jak coś zaczyna fajnie wychodzić. Dobra. Ale wracamy już do normalnych twórców. Tych, którzy normalnie śpiewają, normalnie grają. Nie tak jak ja. Po prostu wracamy do profesjonalistów. Kojarzycie Sanach? To ta, co dzisiaj pomagała tam Dodzie i Sentino. A teraz będzie już tylko Sanach. Było Mineo. Piosenka Sanach przerobiona oczywiście przez DJ-a Kata na bardzo fajną baciatkę. No to posłuchajcie, jak to brzmi.

0: Talizman, talizman, to był Kamil Bednarek razem z Mateo i to było zmiksowane wszystko przez DJ-a Kata, tego co wcześniej miksował też Sanach, tylko że tym razem to było w rytmach kizomby. No całkiem fajny taniec, polecam. Jeżeli lubicie tańczyć, to zapraszam na lekcję tańca do naszej szkoły Latino. Znajdziecie w necie, na Facebooku wystarczy, że wpiszecie Latin Dance Aberdeen, będziecie wiedzieli o co chodzi. A mamy teraz, słuchajcie, bo nie wiem czy wiecie, ale otworzyła się Casa del Fuego. Tam gdzie kiedyś była Revolution de Cuba, była zamknięta, została zamknięta i bardzo dobrze, bo mi się akurat ta nazwa nie podobała, ale się otworzyło na nowo, już inny właściciel i nazwał to Casa del Fuego, czyli Dom Ognia. Wiecie co, i naprawdę tam jest fajnie teraz. Zmienili wystrój, bardzo fajnie jest pomalowane, fajna muzyka, no i oczywiście nasze imprezki, coś w środę i w piątki mamy tam nasze i lekcje i sociale, także zapraszam. Jeżeli chcecie, lubicie tańczyć, wpadnijcie, zatańczymy. Dobra, kolejny kawałek to taka gwiazda, tak, bo jest gwiazdą. Mówi o sobie, że gra muzykę rock polo. A jak rock polo, to wiadomo, że to Sławomir, nie? No to Sławomir i Zenek w rytmach baciaty i chyba ta piosenka powstała jako baciata. Od razu od początku to nie jest miksowane. Nie wiem, jak chcecie, to mnie poprawcie. No i co? Piosenka to jest tańcz. W rytmach baciaty Sławomir i Zenek.
1: Cześć, tu Sławomir. Subskrybujcie mi kanał, żeby nie przegapić nowej piosenki.

jak się wam podobało, to... Jak to z Zenek i Sławomir, nie? No, czyli disco rock polowo. Dobra, niech będzie. Następny zespół to zespół Bajera. I powiem wam, że ja nie lubię disco polo. Tak akurat. Bachata w wykonaniu disco polowego zespołu ma królowo. Podoba mi się. A podoba mi się dlatego, że świetnie się do tego tańczy. A jak się tańczy, to posłuchajcie.

0: No i tak, tak właśnie. Słuchajcie, w ogóle ta właśnie piosenka Bajery Ma Królew, no to jest świetna na pierwszy taniec weselny dla młodej pary, nie? Nie uważacie tak? No bo ja tak uważam. Dobra, wiecie co, już jest tyle godzin minęło, właściwie mi, no dobra, ale prawie godzina, że no niestety musimy kończyć. Mam dla was jeszcze jedną taneczną, jeszcze jedną baczetę. Taneczną piosenkę oczywiście, baciatę, trochę lżej, to będzie bletka, a to będzie już po dżinglu. Ja dziękuję i zapraszam na za tydzień. A co będzie za tydzień? Pewnie jak zwykle wakacyjnie będzie letnio, mam nadzieję, że nie gorąco, i oczywiście skocznie i melodyjnie. Do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.

jest Polskie Granie w Radiu Szum. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szum. I zapraszamy na to granie.

Raz, dwa, trzy, cztery. Uwaga, próba mikrofonu. Próba. O, jesteśmy już na żywo. Dobra. To lecimy, lecimy. Gramy. Gramy dla was. Dzień dobry, wieczór. Witam serdecznie w wakacyjny. Właściwie drugi już wakacyjny program polskiego grania. Tak, polskie granie, polska muzyka, polscy wykonawcy. No i ja. Uwaga, nie tylko jako prezenter, ale właśnie w zeszłym tygodniu zadebiutowałem jako twórca cyfrowy, przez duże F oczywiście pisane. Bo były piosenki takie, takie bardziej, takie o lecie. No i tam jedną piosenkę ja stworzyłem. Tak, dokładnie stworzyłem. To było stworzone przez AI. Znaczy przeze mnie, dzięki AI. Tak, a którą... To wam nie powiem. Dobra. A żeby było ciekawiej, to wam jeszcze powiem, że 99,8 MHz to nasza częstotliwość radiowa i słuchacie nas w każdy czwartek o godzinie 19, wtedy jest premiera. Jeżeli nie macie czasu, albo przegapiliście audycję, czy przegapicie audycję, albo wiecie, że przegapicie, to oczywiście możecie posłuchać powtórek. Powtórki są w sobotę o 8 rano i w niedzielę o 9 wieczorem. Przy czym warto słuchać czwartki, bo czasem tych powtórek nie ma. Wszystko zależy od tego, kto zapuszcza. Jeżeli zapuszcza program powtórki szefowa, to zawsze są. Jeżeli ktoś inny, a ona, jak ona jest na urlopie, to może nie być. A pamiętajcie, że teraz jest sezon urlopowy, także zapraszam w czwartek o 19. Dobra. Jeżeli... Jeszcze jedna formułeczka szybciutko. www.szmu.org.uk. Szmu pisane S-H-M-U. I to jest miejsce, gdzie możecie mnie słuchać z całego świata. Z każdego miejsca, gdzie po prostu Starlinki latają. Nie? Wiadomo. No, czyli tam, gdzie jest internet. A wy go łapiecie. No, dobra. Pierwsza piosenka dzisiaj, bo dzisiaj będzie lekko, fajnie i przyjemnie. Na początku będzie trochę znowu o lecie, a potem będzie tanecznie. A że lubię tańczyć i to lubię tańczyć latynę, to będzie baciatowo, chyba salsowo, pewnie też. Nie, chyba nie będzie salsowo, ale będzie na pewno baciatowo i chyba jedną kizombę tam wtrąciłem. No dobra. Szkockie lato, to było przed chwilą i to tak jak, nie wiem czy słyszeliście, ale to byłem ja. Znaczy nie całkiem ja, bo ja to tylko stworzyłem. Stworzyłem ten głupi tekst. Znaczy inaczej, tekst miała być głupia piosenka, a wyszło szkockie po prostu lato. I bardzo fajnie. I bardzo fajnie, bo ta piosenka idealnie wpisuje się w to, co mamy za oknem. Rano ciepło, to znaczy jak siedzę w pracy, to oczywiście wyjeżdżam do pracy, jest bardzo często bezchmurne niebo, super słoneczko zaczyna świecić, w pracy jestem, widzę, pięknie będzie, po pracy gdzieś pójdę. Tak. Praca się kończy i zaczyna padać deszcz. No ja idę, oczywiście, że idę. Idę do domu. No. No to dobra. Było fajnie, także było mała moja twórczość przez duże F przed chwileczką, a teraz będzie Klaudia Zielińska i znowu czuję lato, to posłuchajmy.

Tak, znowu czuję lato. To było przed chwileczką Klaudia Zielińska, teraz następna piosenka Lato, Lato, Lato. To będzie Doda i Sana. Ale od początku oczywiście, od początku, bo to nie może tak być.

Takie męskie fazy śpiewano-mówione. Frazy, fazy, nieważne. Lato jest, może mi się tam mylić, nie? To był Sentino. Także Sentino doda i tam jeszcze na dokładkę dołożyła się Sanach i to była piosenka Lato. Miłego lata to następna pioseneczka, też w takim lekkim, chyba lekko tanecznym stylu, nie wiem, po prostu mam nadzieję, że tak jest po prostu. Margaret i Miłego lata.

No i się nie pomyliłem, że tak tanecznie. Znaczy tanecznie, nie wiem, ja do tego nie umiem tańczyć akurat. Ja tańczę do czegoś innego, a to do czego ja tańczę będzie troszeczkę później. Następny kawałek, Oskar Sims na niebie, to też pewnie o lecie. Nie. Ci, co lubią Oskara, to pewnie będą wiedzieli. Ja lubię jego głos. Akurat lubię jego głos. Jego głos mi się bardzo podoba, dlatego będzie grane. Na niebie.

0: No i się nie pomyliłem. Wiecie co, lubię nawet tą piosenkę. Fajna jest i Oskar ma fajny głos. Tak, tak, ma fajny. I znam tą piosenkę, tylko po prostu nie skojarzyłem tytułu. Wiecie?
1: To jest polskie granie w Radio Szmu.
0: Z reguły dżingle rozdzielają style albo zespoły, albo i tak dalej. No wiecie co. A dzisiaj akurat się nie udało, bo mam jeszcze dla was jedną piosenkę bardzo wakacyjną. I to będzie Grupson. No i wakacje.
2: Gdzie muzyka?

No to tak, tak lekko złośliwie było, jeżeli o mnie chodzi, dla was. Potraktujcie to jako taki złośliwy żarcik, bo lato w Szkocji praktycznie się skończyło, było, minęło. Wiecie jak to jest, lato zaczyna się 1 lipca o godzinie 23:59, a kończy się o 2 lipca o godzinie 00:01. No tak to jest niestety tutaj w Szkocji. Wiecie, teraz tak, przechodzimy do drugiej części. Tym razem będzie część taneczna, ze względu na to, że lato to wiadomo. Hulanki, zabawy, tańce, bo jak gdzieś jedziemy się, to nie pracujemy, to trzeba się wyskakać i pobawić, żeby było co wspominać. Więc teraz kawałki taneczne. Kawałki taneczne, ale wybrałem to, co ja lubię tańczyć. Także sorry, to jest moja taka prywata dzisiaj. I uwaga, i pierwszy kawałek, który mi wyszedł, jeżeli chodzi o właśnie AI. Mam nadzieję, że się wam spodoba. A za chwilę powiem, dlaczego ten, który mi wyszedł.

No tak. Tak to właśnie brzmi. Powiem wam, że to jest moja pierwsza wypocinka, którą wykreowałem. Skąd się wzięło to? To moje kreowanie muzyki. No taki z przypadku, jak zwykle u mnie to bywa, z przypadku. Mam takich znajomych fajnych, którzy się troszkę poprztykali i się rozeszli. Wiecie? I co się okazało? On tak bardzo zależało mu, żeby odzyskać swoją panią, że stworzył właśnie dla niej piosenkę, przepiękną baladę. Naprawdę fajną. Powiem wam, że mi się bardzo podobała. I wiecie co? Była tak zauroczona tą baladą, że no chłopak, chociaż nie umiał śpiewać, nie umiał grać, nie umiał nic, zrobił dla niej po prostu super, naprawdę super kawałek. Może kiedyś po prostu poproszę ich, żeby mi go dali tutaj, żeby mam w radio zagrał. Naprawdę fajne. No i tak się to stało, że po prostu się zeszli i tak fajnie po prostu, bo przez AI. No ja stwierdziłem, że tak, jeżeli on może, to dlaczego ja mam nie spróbować? No i takie beztalencie jak ja zaczęło się chyba 3 miesiące temu uczyć po prostu jak kreować piosenki. No i ta właśnie piosenka, którą przed chwilą słyszeliście, Kroki po skórze, to była pierwsza moja piosenka, która wyszła tak jak chciałem. To znaczy był i w miarę fajny tekst i no naprawdę fajny ryb, jeżeli chodzi o tańczenie baciaty. Dobra, druga moja wypocinka, ale to już całkiem niedawna, to było, to nazwałem ją Tańcz ze mną wolno, bliżej niż blisko. Posłuchajcie.

Wiecie, tak, bardzo często siedzę sobie w pracy, jak mnie maszyna dłużej tnie. No, pracuję tam w takim miejscu, gdzie maszyny po prostu za mnie coś wycinają. Więc jak mi maszyna trochę dłużej tnie, to wtedy sobie mam kartkę przy sobie i sobie staram się napisać jakieś teksty piosenek właśnie. Staram się oczywiście rymować to. Czasem mi nie wychodzi, czasem mi powstają głupie rymy, ale potem po prostu wpisuję ten tekst i proszę AI o obróbkę tego. Bo na początku polegałem tylko na AI-u, ale to były głupie teksty. Także po prostu, jeżeli chcecie robić od razu dobrze, to wam podpowiadam. Piszcie własne teksty. AI może tam to poprawić gdzie niegdzie. No i dorabiajcie do tego muzykę. No. Powiem wam tak. Fajna zabawa jest przy tym. Naprawdę fajna. Szczególnie jak coś zaczyna fajnie wychodzić. Dobra. Ale wracamy już do normalnych twórców. Tych, którzy normalnie śpiewają, normalnie grają. Nie tak jak ja. Po prostu wracamy do profesjonalistów. Kojarzycie Sanach? To ta, co dzisiaj pomagała tam Dodzie i Sentino. A teraz będzie już tylko Sanach. Było Mineo. Piosenka Sanach przerobiona oczywiście przez DJ-a Kata na bardzo fajną baciatkę. No to posłuchajcie, jak to brzmi.

0: i to było zmiksowane wszystko przez DJ-a Kata, tego co wcześniej miksował też Sanach. Tylko że tym razem to było w rytmach kizomby. No całkiem fajny taniec, polecam. Jeżeli lubicie tańczyć, to zapraszam na lekcję tańca do naszej szkoły Latino. Znajdziecie w necie, na Facebooku wystarczy, że wpiszecie Latin Dance Aberdeen, będziecie wiedzieli o co chodzi. A mamy teraz, słuchajcie, bo nie wiem czy wiecie, ale otworzyła się Casa del Fuego. Tam, gdzie kiedyś była Revolution de Cuba, była zamknięta, została zamknięta i bardzo dobrze, bo mi się akurat ta nazwa nie podobała, ale się otworzyło na nowo, już inny właściciel i nazwał to Casa del Fuego, czyli Dom Ognia. Wiecie co? I naprawdę tam jest fajnie teraz. Zmienili wystrój, bardzo fajnie jest pomalowane, fajna muzyka, no i oczywiście nasze imprezki, co w środę i w piątki mamy. Tam nasze i lekcje, i sociale, także zapraszam, jeżeli chcecie, lubicie tańczyć, wpadnijcie, zatańczymy. Dobra, kolejny kawałek to taka gwiazda, tak, bo jest gwiazdą. Mówi o sobie, że gra muzykę rock polo. A jak rock polo, to wiadomo, że to Sławomir, nie? No to Sławomir i Zenek w rytmach baciaty i chyba ta piosenka powstała jako baciata. Od razu, od początku to nie jest miksowane. Nie wiem, jak chcecie, to mnie poprawcie. No i co? Piosenka to jest tańcz. W rytmach baciaty Sławomir i Zenek.
1: Cześć, tu Sławomir. Subskrybujcie mi kanał, żeby nie przegapić nowej piosenki.

Następny zespół to zespół Bayera i powiem wam, że ja nie lubię disco polo. Tak akurat bachata w wykonaniu disco polowego zespołu ma królowo. Podoba mi się, a podoba mi się dlatego, że świetnie się do tego tańczy. A jak się tańczy, to posłuchajcie.

0: No i tak, tak właśnie. Słuchajcie, w ogóle ta właśnie piosenka Bajery Ma Królewna to jest świetna na pierwszy taniec weselny dla młodej pary, nie? Nie uważacie tak? No bo ja tak uważam. Dobra, wiecie co, już jest tyle godzin minęło, właściwie minęło, dobra, ale prawie godzina, że no niestety musimy kończyć. Mam dla was jeszcze jedną taneczną, jeszcze jedną bachatę. Taneczną piosenkę oczywiście, baciatę. Trochę lżej to będzie bletka, a to będzie już po dżinglu. Ja dziękuję i zapraszam na za tydzień. A co będzie za tydzień? Pewnie jak zwykle wakacyjnie będzie letnio, mam nadzieję, że nie gorąco. I oczywiście skocznie i melodyjnie. Do usłyszenia za tydzień.
1: To jest Polskie Granie w Radiu Szmu. I dołączajcie się do nas na Facebooku na Polskie Granie w Radiu Szmu. I dziękujemy za słuchanie nas w Radiu Szmu.